Yo no iba a llevar yo, pues le llamo en ella, pero no se me pone aquí. Bueno, aquí no me va a ganar, pero se gane, a nadie está que no llegue. Bueno, bien, bien, mi mamá, que se me puso en el por aquí. Bueno, aquí yo me voy a ganar, pero se gane. No, no, no, ya todo el mundo va a leer, yo ya le traigo, yo voy a dar más de sí. Me dice una más de sí, que me dice una. Many say on a yam, I say, no, it is a car. Massy say, Nelly, one man, cut the water on. And cut the water on a yala, you do, mana, you do. Manaka, you can so, yaya, manaka, manaka, you do, yamanaka, this. No, kapuna, kapu, kuta, anakota, naya, and loku, mana, you sit down, I lay loku, kanaka, one, what? Kwaya kanaka kone ya tumu se kapo se no kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone kone